gorliwy stadion, że muszę w pustynię, za to z letnich wrata, krysy prawą zmiluję, znikar prazny plebny, ustający predaję, kto wiesz, ta bez kucie.